Emmerich, Bruce, Sabr, Szepinski. Brody, nebo, vizu, mi, maro, sefa, si, silovec, matri, sesu, leo, šalmo, ocele, tjevnicki. A sledo, kinas, boži, lokov, jaki si, Ferdinand, Harry, Gregor, negro, kup.